0: asam na lowa wɔso wɔso no ahia wosɛm waka wosom nkwanhyia wosom nyinsɛ yikuo fɛbɛkɛ wosom sɛ wani wanya bɛtɔ fa nanso yɛaso a metumi kura ne nyina so wɔde mmagya pɛm wasa nnua no so wɔde atew wɔde atew nsuro
1: Sumpa. Die waguo no enu na utwa sumpa. Die waguo no enu na utwa sumpa.

kyerɛne akɛseɛ afa ne omɛgɛ nyame obi pɛ medeɛ hu amawo obi pɛ medeɛ hu amawo

0: Ntiaba ne abedidi nkomo ne mum ene minwan makwanfo a motimi kwa so nyina no ne ma bi onkodo wa jemse bia kuye na san fitia sia ene nyamsuru maranata maranata
1: babilona supo
0: maranata wa jemse urademra
1: na yesu yo
0: Enchanyuwe mi nan makwanfo nyina me chacha mo aha makwe ne kama kama kama edu sabad sedia